kaj boljšega delati ne znali. Ful cool, žur, špon, fans in mislim too much. Mi smo fans.

0: bad memories.
1: To je,
2: to je
1: kapris.
2: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.
3: Whether it's tonight or 50.

no. To je, to je Kapris. Številka ena na obali. Številka ena na obali. Ljubim,